dobry dzień. Ja rodom z Potyczki, to jest przy Stropkowi takie maleńkie selo. No, chcę pozdrowić wszystkich Lemkiewczanów, którzy już poznają wiele mojej śpiewanki, a im rada, kiedy ja śpiewam na jawisku, a oni śpiewają z ono mnie to bardzo cieszy, że nasza śpiewanka nie zaniknie, kiedy będzie taki naród wesoły i śpiewający. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych Rusinów.

Ja jem taki szczęśliwy człowiek, że dostała taki prekrasny dar od Pana Boga, a to jest ten holos, że mogę radość rozdawać ludziom, mnie to bardzo cieszy. No nie wiem, do kiedy będę śpiewać, ale ja jeszcze raz chcę wszystkim podziękować tym, którzy śpiewają ze mną, a proszę śpiewajcie i na dalsze. Majcie się krasnie.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła 20 hodyna. Wysłuchali sme nowyn. Pak wysłuchali sme wstupnego dżingla, pierwszej śpiwanki i teper. Czujete mene dokładniej. Zaczynamy naszą audycję, która bude trwać jeszcze przez hodynu z kusoczką. Mniejsze, bliższe do 21.30. Budu z wami na anteni, budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach, którym mniejsze, bliższe tykają się etnicznej muzyki, muzyki world, światowej muzyki, no różnych takich przyjemnych dla ucha style. No a zaczęliśmy właśnie Nechneśni odtynok od muzyki po fińsku. Czuliste fiński język. To był ensemble Arpa i śpiwanka Pidna Hołowkom Hałki. Pered name bude dalsza muzyczna pererwa. Prodążamy muzyczną podoroż przez świty, przez derżawy, przez języki. Bude po anglicku te pererwa, ale pierwszy ensemble, jaki poczujemy, no dobry, sud one z Ameryki, to jest ensemble Beirut i śpiwanka Pidna Hołowkom Nant. Jak takie miasto we Francji. Drugą śpiwanką to będzie utwór ensemblu Dubioza Collective, który pochodzi z Bośni i Hercegowiny. One śpiewają też po angielsku, ale z takim bardzo silnym słowiańskim akcentem. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowkom No Escape from Balkan. I o kilku to ta śpiwanka pierwsza od ensemblu Beirut będzie taką spokojną, przyjemną, kustaką w klimacie country. To ta druga z Bośni i Hercegowiny. To będzie bars mocnej rytmy, to będzie taka rockowa nuta. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zatem posłuchajmy tej muzyki, a pak wertam do was z dalszą besidą.

Słuchali z ensemblu Dubioza Collective i śpiwankę pod nazwą No Escape from Balkan. To był ensemble z Bośni i Hercegowiny. Rańsze czuli ste ensemble z Ameryki, Beirut, tak nazywają się to ty murzy, a śpiwanka, jakujem wam pustył, to mała nazwą Nant. Drodzy słuchacze, dneska już prawi, że połowa żołtnia, 14 tydzień żołtnia 2023 roku. No mir chneśnio odtynka to 1256. No i chneśni den jest już 287 dniom toho roka. Mamy 42 tydzień, a do Sylwestra leszyło nam się 78 dny. I chneska don już taki był krótki w Warszawie. Trwał 10 hodyn 45 minut. Schid sancia był o 6.59, zachid 18.44. Den chneska jest korotszy od najkorotszego dnia wroci o 3 hodyny i 3 minuty, a korotszy od najdłuższego dnia wroci o 6 hodyn i 2 minuty. No i jeszcze tak 11 dni mamy dokładniej do zmiany czasu z litniego na zimowy. To gdy już to te zachody sącia budą nie po 17, ale już po 16 hodyni. Zatem już poczujemy, że to den osobliwo po południu już robić nam się korotkę. No a ciły czas jeszcze budą nam tak korotszyty nam się to te dny aż do zimowego sące stojania, do kotroho mamy jeszcze 68 dny. A teper idźmy dalsze z muzyką. Posłuchamy może Dasz to po Łemkiwskie. To budut dolarowy bracia i śpiwanka pod nazwą Dunaju, a pak poczujemy gościu Pałku i śpiwanku pod nazwą Sritka. Zatem posłuchajmy tej muzyki, liszam was na paroch minut i wartam po muzycznej przerwie.

Tyrwat program Tri świty besiduje wam Jakub, Zygmunt i Wernule sme po muzyczni pererwi. Słuchali ste dwie śpiwanki po łemkiwsky. Peret filką to była Gosia Pałka i śpiwanka pidna hołowką Syritka. Rańsze czula, czuli sme dularowy bracia. Taki ensemble zas i to była śpiwanka pidna hołowką Dunaju. Drodzy słuchacze, 14 toho żołtnia oczywidno mamy i praznujemy dajaku riczniciu urodyn albo smerty, kotroho ważno, kotroho sy ważnoho dla rusyńskiego naroda, dla żyteliu Łemkowyn, Priaszyłskojcy, Pitkarpackoj Rusy. No i chneska wspominamy Juryja Kaumana Rzadkowicza. Po maďarsky win oficyjno nazywał się Rzadkowicz Dzirdzi Kalman. Wrodził się 14 żołtnia 1855 roku w Unchwarii, to udyśnie oczywidno maďarskie królestwo. W mer 25 września 1920 roku w Strojni to była już to udyśnia Czechosłowacja. Juryja Kaumana Rzadkowicza pamiętamy na Pitkarpackiej Rusy jak grekokatolickiego świaszczennika, historyka, pisatela, zanymał się win etnografią i tłumaczył. Co ciekawe, był win tiż stryjom Chrychoryja Rzadkowicza, kotroho weloch znało jak gubernatora Pitkarpackiej Rusy. No ale tiż chneska 14 żołtnia to mamy paroch świat i choć już pro jedno powisty świtowy den normalizacji chneska mamy. Chneska takie właśnie kus interesujące to świato. Jest to nachoda, żeby docinyte robotu tysiaczy ekspertiów z ciłoho świta, kotry tworia rychtujut, rachujut różne międzynarodne normy. Normy w fizyci, normy w inżynierii, normy w medycynie i tak dalsze. To zawdzięki normom nasz świt jest w dajakim poriadku, możemy powisty. Bez ludy, kotry tworiat międzynarodne normy, no to i na premier komunikacja między ludźmi, albo kompatybilność maszyn byłaby bardzo skomplikowana. Zatim, no może sąd posered nas, posered was, drogi słuchaczy, ro osoby, kotry pracują przy międzynarodnych normach w różnych czasach życia, tak może upowisty. No to wszystko dla was najlepszego chneska, właśnie mamy świtowy den normalizacji. Ale to jest świato, pro kotre tak niewielo znat i pamiatat, ale 14 den żołtnia w Polsce osobliwo jest pamiatany jak den nacjonalnej edukacji i choczu bilsze pro historię toho świata wam powiste o paroch minut. Posłuchajmy po klaszto Igora Kucera. To bude śpiwanka Kupało się dziwcza, a pak poczujemy instrumentalny utwir od ansamblu Kwartet Galicyjski. To bude utwir pidna hołowką Świeci Słonecko.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słuchali ste kwartetu galicyjskiego. To cztery dziewczata z Beskidiu, które grają na smyczkowych instrumentach. Słuchaliśmy utworu Pod Nachałówką świeci słonecko. Rańsze przed tym utworom to słuchaliśmy Igora Kucera i śpiewankę Pod Nachałówką kupało się dziewcza. Jakim powił już przed przerwą, no właśnie chnecka jest Den Nacjonalnej Edukacji, ku zbilsze proto to choczu wam zdradyty. Jest to oficyjne świato w Polsce, jest to świato edukacji i wyższej edukacji, które było zaklekane w 1972 roku. Tołdy było określone ustawą o nazwie Karta Praw i Obowiązków Wczytela właśnie podla zapisów w tej ustawie, to świato nazywało się Den Wczytela. No ale po 10 rokach, w 1982 roku, na mocy ustawy Karta Wczytela, już tot den 14 żołtnia praznujemy jak Den Nacjonalnej Edukacji. No ale cały czas tak naprawdę medże ludźmy, to świato jest, funguje jak Den Wczytela. No a dokładnie chneska 14 żołtnia, bo jest to riczny cia woznykania, zaklikanie Komisji Nacjonalnej Edukacji, która była stworzona z inicjatywy Korola Stanisława Druhoho Augusta Poniatowskiego i to ta komisja była zrealizowana Sejmom Rozbiorowym w dny dokładnie 14 żołtnia 1783 roku. Tołdy iż czy kole to Polska była na mapach Europy, właśnie bardzo ważne nowe ustawy wchodyły w życia, no i medzy inczyma właśnie woznyknęła Komisja Nacjonalnej Edukacji. Możemy powiedzieć, że to był taki pierwszy organ, który produkował te jak normy toho, jak wczyty, czoho wczyty, w jaki sposób, jak organizowaty edukację. No ale znamy, co się w dalszych rokach podijało, jak idę pro historię Polszczy, to ta komisja dołcho nie radyła, ale to, że była zaklikana, to jest bardzo ważne i prasnujemy to tu datu, kol była zaklekana do

No i tyłko może, tak korotko wam jem powił lempro den nacjonalnej edukacji, oczywydno wszytkę wczytelam, tiszułem kiwskoho języka w Polszczy, mnoha jalita i wszytkoho najlipszoho, żeby z tym male syly, robyty dalsze to toż to robyte, żeby i młodeż była bardzo prymnym partnerom do roboty, no i tiż, żeby wszytkę okremne liczy, jak szkoła, jak organizacja roboty, toho wszytkoho, żeby ne niszczyło was toj energii i pasji do wczynia. No, to tiłko slił od mene, a teper muzyka. Posłuchamy ansamblu Micro Music, to bude śpiwanka po polsku, pidna hołowkom, nie umiem tańczyć, a pak puszczu wam Otawa, jo, i śpiwanku pidna hołowkom, sumiecka ja.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny ma tej audycji, fajny ma tej muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Wertam do was, drochy słuchaczy, po krótkiej muzycznej pererwi. Słuchaliście przed chwilką ansamblu Ottawa Jo. To była śpiewanka Pidna Hołowką Sumieckaja. Rańsze słuchaliście ansamblu Micro Music z Polszczy, dokładnie pochodziat one z Wrocławia. To była śpiewanka Pidna Hołowką Nie umiem tańczyć. No i teper kraśni was proszu na małą podoroż do Zakutyny Świta, jakom sud Malediwy. No, chneska chwyla za wychladom je taka, no, kuspłana, je studeno, je już osin, je żołten, je już temno, kole wam besiduju. No i to właśnie dobra nachoda, żeby dasz to powisty wam, proda jak u drżawów, kotri majut barz velo sącia, jest teplo je egzotyczni, możemy się da jak no poteplyty od toho. Malediwy, a dokładni Republika Malediwiu, je to drżawa, jaka nachodzi się na 26 atolach, koralowych atolach w południowo-zachodniej części Indyjskiego Oceanu. Je to drżawa, która nachodzi się najniżej nad morą, je to też najbardziej, możemy powisty, rozdzielone wodami, tak terytorialni, najbardziej rozdzielona terytorialni drżawa na zemlę, kotra ma je wielok problemi z to tym, że Riven Moria pidnosyć się i no właśnie jest ryzyko zaliwy to tych Malediwiu. No ale doznamy się paroch ciekawych faktiu, tykajuczych się to i derżawy. Powiem wam osnowne fakty związane z geografią, jak i tiż kus liczy takich związanych z kulturą, religią, czy tiż z parlamentem. No ale od początku. Malediwy mają swoją stolicę, mają miasto, swoją hołowną metropolię, jest to miasto o nazwie Male. Na Malediwach besidują w swoim języku, jaki nazywa się malediwskim. Walutą na Malediwach jest malediwska rupia. I to nam wkazuje to ta rupia, że Malediwy mają wielo spilnoho z Indiami, ze Sri Lanką i właśnie tam żyją ludy, kotry sud należat do tej, powiedzmy, że indyjskiej kulturowej zony. Na Malediwach żyje bilsze jak 500 000 osób, ale żyją na bardzo małej powierzchni, bo je to 300 kwadratnych kilometrów, 26 ostrowiu i 300 kwadratnych kilometrów. Je to bardzo mało. No i to teren to nachodzi się na takim porowatym, koralowym koriniu i na ciłej obszyri drżawy nie je ani jednej riky i ani jednego ozera. Najwyższą toczką, taką naturalną toczką jest diuna na ostrowie Wilingili i ma je to ta diuna wysotu 2,5 metra nad morą. Teper to ta diuna już tak w ciłosty nie jest zachowana chneska, bo to ta obszar, gdzie ona była, to jest już zabudowana. Ale znamy, że tam istnuwała. No i ostriu Wilingili jest ciły czas i jest tam berech, gdzie tam właśnie nachodzi się takie krasne diuny, newelyky, no mają one właśnie w okolicach 2 metrów nad morą. Średnia wysota zemle, wysota gruntu nad morią na Malediwach to jelem 1,5 metra. I to robi z Malediwiu najbardziej płaską derżawą świta. No, zatem je to faktyczny problem dla Malediwiu, dla tiż własne Malediwiu, żeby, no, boryty, da jak
No, diaty protiv diaty tomu, że liven moria pidnosyt się, no i jest ryzyko, że bude totalna zaliwa tej drżawy w buduczych dekadach. To jeszcze na wszystko pro Malediwy, jeszcze choczu paroch liczy wam powisty, poklasz to posłuchamy muzykę. Pered namem Pacora Trio, zo Słowacji to bude utwir pidna hołowką, idem.

To był ensemble Pacora Trio i utwór Pidna Hołowką Idem Idem. Dorochy słuchaczy, tyrwat program tryświty i besiduje wam Jakub Zygmunt peret pererwom zaczął jem besiduwaty wam pro Malediwy. No tak kus mały wykład. Po prostu wam roblu tak jak w każdym odtynku mojej czasty tryoświtiu, w każdą seredu, w każdą piatnyciu właśnie możecie poczuty posłuchaty pro dajaku derżawu, pro kotru tak sztodedni to velolude nebe siduje. No i kneska sme na Malediwach, najbarże płaski derżawi świta. Malediwy sud dawniejszą kolonią, nezależnist od Wielkiej Brytanii, bo była to brytańska kolonia, nezależnist była ohołoszę na 23 lipcia 1965 roku, a w 1968 roku derżawa była perekształcena w republiku. Što ciekawe, jak idę pro obrady, jak idę pro striczy riadu własty derżawy, to w żołtny 2009 roku prezydent Mohamed Nasheed razem z ciłym gabinetom zorganizował pierwszy w historii pidwodzianu striczu, własny striczu riadu na chłuboti 6 metriu. To był oczywiedno taki, możemy bardziej powisty performance, który mał na ciele to, żeby wskazać z jakim ryzykom i z jaką zachorozą miryt się to ta derżawa, że Malediwy sud w dajaki niebezpeci. Własny Malediwi realizują taki program Safe Island Program, tak po angielsku nazywa się, i one po prostu sztuczni budują dosypują gruntu zemle na wybranych ostrowach, tak żeby zbilszyty wysotu ostrowił o 2 metry, żeby ochoronyty to te ostrowy peret zaliwą. A tyż ciekawa rzecz, jak idę pro Malediwy, to tak przyzryjmy się religii, bo Malediwy kojarymy jak taką derżawą, egzotyczną derżawą, gdzie możemy politaty, pożyty sobie przez tyżden albo dwa tyżny w hotel, tam smaryty się na plaży i odpoczaty generalni. Ale nie znamy tak czasom inczych stron życia w takich derżawach, a na Malediwach jest jedna religia dozwolona i jest to sunnicki islam w ryti szafickim. No, zapamiętajmy, że sunnicki islam. I zgodnie z konstytucją bilsze jak 99% chramadzianiu, żyteliu Malediwiu jest właśnie muzułmanami. Czy nechociat, on musiał być muzułmanami. No ale tak naprawdę historia Malediwiu i tej religii to jest dłuższa jak to islam, bo przed islamską epoką to Malediwy były pity wlejaniom buddyjskiej kultury. W zabytkowym budynku Nacjonalnego Muzeum w Male są zgromadzone artefakty z peredislamskiej epochy, w totem też na premier buddyjskie rizby z 6 stolicia. Zatem 1500 roku temu żyły dajakie kultury na Malediwach i to nie byli muzułmany, ale właśnie dajakie osoby, które wyznawały kult Buddy. No tylko może pro Malediwy to tak bardzo ostrożnie pro paroch tem jem wam powił, a teper to może powiem jaka bude muzyka, a bude po litowsku i po latyszsku, taka kooperacja dwóch ansambliu Petunia, to są dziewczata z Litwy, a Tautumeitas to ansambl z Latwii. Posłuchamy śpiwanki Pidna Hołowką Tamsia Nakti, to bude premiera w trzech świtach, pierwszy raz puszczam wam właśnie to tu śpiwanku, zatem słuchajcie bardzo dokładnie. No a po muzycznej perywi wertam jeszcze do was na paroch minut.

skończyła się muzyczna przerwa, a pustył ją wam nowu śpiwanku. Pierwszy raz na anteni LEM FM dumam, a pierwszy raz na pewno w trzech świtach w mojej czasty. To była kooperacja litowskiego ansamblu Petunia i latyszskiego ansamblu Tautumeitas. Słuchali ste śpiwanki Tamsia Nakti. No a chcę wam przypomnieć, drodzy słuchacze, że już neodoucha bude wertaty obzerać przyrody. To dokładnie bude wertaty w piatnyciu 30 żołtnia. To bude pierwszy odtynok nowej serii obzeracza przyrody. A proszę to bude besida w nowej serii pro geologium. To nie budu was brat na konkretny ekskursji, desy tam po rezerwatach i gadaty wam pro dajakie konkretne przyrodnicze atrakcje, ale budu wam besidować pro osnowy geologii, żebyście znali po prostu samemu, jak smotryt na skały. Czym jest geologia? Czym jest skała? Czym jest minerał? Jakie są trody skał? I tak dalsze. To wszystko będzie w najnowszej serii. A po klasztor jeszcze przed nami muzyka. Posłuchamy ansamblu Stare Dobre Małżeństwo Teper. To będzie śpiwanka oczywidno po polsku. Pidna hołowką. Kompresja ciszy.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym brudem.

0: Słuchali ste poślidnią śpiwankę w chnesznym odtenku programu Tryświty. To było stare dobre małżeństwo. Ansambl, jaki kojarzymy z weloch śpiwanok, takich kultowych jak w Leluchowi, Myła i tak dalsze, i tak dalsze. No możemy to ty na hołowkę po prostu jak strilaty to ty ma na hołowkę, myślisz, nie ma. No ale teper to słuchaliśmy takoj już spokojnej śpiwanki, ballady na sam koniec dnia, tak na dobranicz. To była kompresja ciszy. No i tiż tym samym, drogi słuchacze, praszczam się. Dziękuję wam serdecznie dneska za prysutnist, żeście mnie słuchali, żeście byli ze mną na anteni. No i szto, czujemy się odwadny w piatnyciu 16 toho żołtnia. No i budę tiż tak jak wse, budu besidy związane z konkretną datą, z konkretnym dniem, bo tu zdradzaty, jak świata praznujemy, jak liczny ci mamy i tak dalsze, ale i tyż oczywidno pojechamy do dajakoj dalszej derżawy, zo świta budu wam besiduaty pro interesujące fakty związane właśnie z różnymi zakutnami naszej krasnej planety. Zatem to już wszystko z mojej strony. Dziękuję wam serdecznie, żelam wam przyjemnej reszty dnia, reszty weczera, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Tryświta weczerem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Tryświty
2: od poniedziałku do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 12. Piatnycia 21 marca 1947 roku. Chpowity Nowy Torch było piat lemkowskich seł, zaklenionych najdalsze na zapad mecze Polaków. Naszym krajanom z tych seł było bliżej perejty na Spysz w Czechosłowacyju, w takie ruskie seła jak Wielki Lipnik, Folwark, Litmanowa, czym w lemkowskie seła sąsiedniego polskiego powita Nowy Sącz. Nasze seła nowotorskiego powita były odryzane od ostatnich lemkowskich seł w Polsce, no one mali wspólną granicę z naszymi sełami na Spyszu. Niżej my pomieszczamy paru pysem i z jednego z tych seł nowotarskiego powita i zjawi rok. Pysma dostała Irena Petrykowicz i jej sestra w Detroit. Od brata, który żyje do sich por w swoim rodnym seli. Wsim naszym krajanom w Ameryki bude interesno dowidaty się dasz to, jak żyją nasze lemki w tych sełach nowotarskiego powita. Jak one czuwstwują sebe medze Polakami i jak Polakę odnosiać jak z nim. W pyśmi pod datą 2 lutego 1947 roku czytamy. My, z łaski Boga, wsi zdorowy, a powodzenia nasze jak zwykło. U nas zima jest jaszka i morozy sylny. Teraz, kochana sestro, donosymy ty, żeśmy wydali diłku i jak było wysila, to omalezmy duże ruchu i duże zmy się wyczerpali na to. Ale trudno, każdy to perechodyt, jak już dity sód dorosły. I nasz syn, chłop, już dorosły, idę mu na 20 rik, druhomu 14, dziewczyni 12, a najmłodszemu 7 rokiu. To już z moich trochę odchowali. Ale pysate o tom nic to, bo sama znajesz, jak to jest, kole mały dity to mała sujeta, a jak wekszy, to wekrza sujeta. A diłka mała 21 rik. Jej mąż jest sklepnikom u nas, no on netutejszy człowiek, ma 25 roków, złen wychladat. Wydyć się nam, że przy takim człowieku mało by byty jej dobry, bo nie zaczęli żyć ja tak w biednoci jak my. Win jest Polak i z Limanowską.

zwany Woroch. I tu może by ty pomicz, to wszystkie za nami i koło nas. Dużo, dużo luda mnie prosyło, cyby ty, droga sestro, się nie postarała od polskiego konsula w Ameryki o pismo i posłała to heł do kraju, że grunt i budynki naszych amerykańskich ludzi są nieruszalny i właściciel może z tym zariadyty sam. Komu dast, to maje prawo utrymułaty, bo heł nie jeden by używał po swojej rodyni, tak jak swojego już nie ma, a nie dadł mu, bo nit od konsula na piśmi. Tak ja proszę tia w imieniu naszych sąsiadów i swoich ludy, abyś przesłała na nasze ruky takie pismo, bo ja się staram, żeby na jar ze mną mał każdy, choć i amerykańskie, ale żeby było utrymowane w rukach swoich. I za własnictw się staram tych, co mia powertali z Rosji. Sąd u nas teper dwa księdze, polski i ruski. To sąd dwie odprawy, ale Bóg jeden, lemnit jednosty między ludmi. Teraz były wybory do Sejmu i do gminy. U nas na Jawierkach porobili się partii i z polskich ludzi, jedny naproti mnie, a drugi za mną, ale nasze ludy trzymają jednist, bo wszystkie, i ksiądz ruski, i każdy, cy zły i na nas, cy dobry, wszystkie dali na mnie swoje podpisy. Aż nam trudno, że mają takie zaufania do mnie. A cy perejdu na sołtysa nazad, to jeszcze nie znam, bo jem mał najwece hołosił, aż 110, a druhy mali 1,17, drugi 24 i policja się podpisała za mną. To uwydymy, co zatwierdziat w starostwi. Nasze dity proste jak i my, ale syn muzykant, hraje na harmonii po zabawach. Teper za syna muczyt, żeby mu nowu kupyty, jak sej saksefon, a to jest u nas droga rycz. My teraz się wynyszczyli wesilą, to nie damy sobie rady z tym, bo dorohitnia okropna. Wszystkoho jest dost, tylko pieniazi brak. W poprzednią piśmi od samego sicznia 1940 roku pisze tak. Zima u nas bar stwerda toho roku, wielkie morozy stysle, że bida de perejty. Tolem w chyży się sidyt, tyleż to się to ty bydlata pokormyt. Tu jeszcze duże trudności budę z osadnikami, bo one nie uznają amerykańskiego pola wcali. Jak tu nic własnytela, to idą na pole i orjut, najbudę czyje chocze. Jeszcze jest taka ustawa, że pole nie śmieje ostaty się u chorom. Wszystko musi być zasijane. To wcale się nie rachują z tym, że dasz to czyje. Kiedy nasze ludy w Ameryki znali i starali się, żeby amerykańsko własnictw na Wilno było osadnikam bez wynagrodzenia używaty, to by było inaczej. A sąd takie, że to przyszli z Rosji, to im nie dadu dużywate amerykańsko własnictw, choć mają pełnomocnictwa od amerykańskich właścicieli. To wy się starajcie u konsula polskiego w Ameryki o prawo odebrania swojej własności od osadników, ale dobroho nie musicie płacić, bo teraz daremnego pola jest dost. A i nie znacie, czy długo będzie własnictw, czy potem nie nastanie tak, jak jest w Rosji, bo już widno jest toho, jak daniny i opłaty przechodzą od prywatnej własności. Ja sam dał toho roku podatku i daniny 8 tysięcy złotych. To za to by wnet kupił życia na cały rik, choćby i na grunty nie robił. Dlatego i ty nie przepłaczaj, bo nit się barst w tych czasach oszto byte na polu. W starą piśmi jeszcze od 20 listopada 1946 roku opisuje, kto z naszych ludzi ostał się w Jawirkach i kto z pereselenci wernął się z Sowieckiego Sojuza. Zapytujesz się, droga sestro, co jest z naszymi ludźmi, którzy wyjechali, a którzy zostali. Na Jawirkach zostało 10 rodyn. Burczak Tymko, Burcz Tomko, Bułak Tymko po Kastyni, Bułak Jan po Tomciu, Bułak Pelahija z Diłką, z Karska, Burcz Jan i Ksenia, to je Budrycha, a otec pojechał, Matwi Hołowacz, my, Betelak Ania, Onuszczak Andrzej i Onufer Kurpiak, a powernuli z Rosji. Wasyl Burdziak po Makryni, Kupriak Dmytro, Bosiak, Jan Garpiak, Kościa Bawysza syn, maje z Niemiec babu, Rosjanku, Krupiak Danył spid Drychy, jeho syn Janko Sklepnyk, ale on na Szlesku, a żena tu. Brajda Jan, ma Olęczynu Diłku, a Olęcia zhynuła w Rosji. Terciak Jan z babą, Janko po Aftanazyi, ale syn się został. I koniak Seman od szkoły, sidyt na Kutach, bo domu nie ma. Hołowacz Hryc z Diłką, a żena w Rosji. I koniak Petro, Foloszniku z babą i Seman, a stary przyjechał z Rosji i umarł od żalu za majątką. To stara jest przy syni na Szlesku, której tam uczytelom. Hnatkowicz Teodor do synamy, Kondratiw Janko, Krupiak Wasyl po fecku, stary wyjechał, ale żena i Diłka tam, lem dwóch wnuków się wernuło, to teper stary służyt w Krostenku. I koniak Stefan Kapraliu, Wasylkowicz Seman, Hnat Salanec, ale sam z jednym synem, a dity z żeną tam. A z Niemieczyny wernuło do tryce dosyp, Diłok i chłopciu, to jedny chodziat po drytjarkoch, a dekotry służat. Osadnikiu jest 55 familii polskich. I sąd dwa księdzy, ruski i

0: Polski. To mają swoje ludy i swoją odprawę, a to swoją resztę. Naszych ludy wyjechało mnoho do Kirowohradu na kołchozy, ale jako się im nie podobało, to perenesli się ku Tarnopolu, a tam zostało 10 rodzin od nas. Ale listy od tamal to jest z zasanu i tut kiepsko. List idei piuroka. W maju było prymusowe weselenie tych, co wernuli się z Rosji. To się udało ukryty 19 rodzin. A zabrało wojsko Kseniu i Kozęcia, kurpiaka Wasyla po ukaczu z oziatią i diłką, opryszka Wasyla z Sandryczynoho z familią, tymczała Mykołaja, surmu Romana z babą, a synowe sutto. A reszta jako se się to ukryli do toho czasu nie czynit, to nie znaty, jak budę na dalsze. Teraz wam donosimy, że ja już nie sołtysą, bo jest osadnik, a to czerez tych naszych ludej, co przyszli z Rosji. Ale to by dużo o tom pisaty, a ne kotry riczy i nie można pisaty.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Ганчова, повід Корлечі. Анна Сокол, Дуркот, в письмі до Бетлея в Нью-Йорку під датом 2 лютого 1947 року пише так. Пишете, брате, же сте ся не вирозуміли з мого листу, що я припоминала ваші слова, як сте били в краю перед війном. Та то було так, як сме їхали на фурі до Грибова, то ви нам казали обоїм свечом, же Росія іще прийде до нас. І ми 15 років чекали на то. І ваші слова споминали ми, коли німці били під Сталіноградом. Ale wyszło tak, jak ste mówili, bo Niemców zawernuli nazad. A jak było pereselenie, to ruskie delegaty byli za 2 tygodnie u nas na bordi. I one nam często mówili, że drzwi do Rosji nie będą zaperty tak skoro dla naszego narodu z Lemkoszczyny i że można będzie jechać i późniejsze. Jeszcze wam posyłam pisońku, jaką ułożyły nasze dziewczata w okopach na faszystowskiej roboty. Pisońku to tu zapisała siostra Teodora, 16-liczna dziewczyna. Jak okopy my kopali, to o 5 jsme wstawali, a o 6 kału brali i do zbirki pospiszali. I jeszcze kału nie wypili, do łopaty jsme letili. Jak łopaty jsme zabrali, jeszcze krąpacz nam dodali. Jak krąpacze zbierali, to do trojok postawali. Innym w pole wychodzili. To jsme się bardzo pomoczyli. Niemci na to nie zważali, do roboty nahaniali. Trioch nad nami wse stojali. Los Arbeiten wse kryczali. A my dużo nie słuchali, pomaleńkę zmy kopali. O 10 zmy śnidali, chlip z pilnej zajdali. O 1:30 obidali, znowu o 1:00 zmy wstawali. A na obid była zupa, litra wody, jedna krupa. A jak przyszła ta godzina, ber na plecze wsio naczynia. Koło kuchni postawali i na bloczka zmy czekali. Mykołaj Cyslak, nowosty i z uścia ruskoho. Ostatnima czasami ja peredał menażeru Karpackoj Rusy riad nowych predpłatników gazety. W redakcji ja uznał, że tam prynymają 10 nowych predpłatników tyżnewo. Wsi one stają się predpłatnikami Karpackoj Rusy, bo dowiedali się, że to nasza gazeta, to tak jakby pismo od rodyny. Po pouczeniu pierwszego numera jeden z takich czytateli zaczął podziękować za to tu gazetu. Ta ja by dawno to tu gazetu peredpłatył, kiedyby ja znał, że ona daje się tak lekko czytaty. Ale mene nie było komu o tom poradyty. W podobnym toni wyrażują się wsi czytatele stary i nowy. Gazetu uznali dużo interesną, bo jeśli już nie pouczać pisma od swojej rodyny w kraju, to tam znajdą drugie pisma, z których nieraz dowiadają się i o swojej rodyni, i o swoją celi, i sąsiednich sełach, i o ludziach, które byli im dekole znakomy. W toj cile, żeby podzielić się nowościami z kraju i w kraj peredaty nowosty z Ameryki, ja peredaju dejakie nowosty i myśli i z pisma, które było wysłane z uścia 1 marca, a pouczonych w New Yorku 12 marca. Wydarzyki złuczat tak. W Polsce nic niejakich zmin, ani się nie horszat, ani nie lipszat. Nasze pereselenci w Rosji wsi pisma od was i z Ameryki pouczają. Po dakotrych sełach i do nas przychodzą pisma od pereselenciów. Chliba wydno majd dost, lem ze wsim druhym korotko. Teper naszym lemkam lipsze, bo sód nenacze w kupi. Powidajut, że to drohobycz ciły w lemkowskich rukach. Teper donoszu, że to dido Mykołaj Humecki pomer 25 lutoho seho roku, prożywszy 97 lit. Jakie to dołhe życia 97 lit. Moż widzicie z toho, że to dońka jego pazia była za swaszku na wysilu Andrzeja Cyslaka, to Cyslak 22 lit jak pomer. A otec jego swaszkę dożył w dobrom zdorolu aż do seho roku. Dla naszych czytateli w kraju albo na pereseleniu передаjemy nowość, że uściane w Ameryki pouczyli paru pysem od swoich rodzin pereselenci w Sowieckim Sojuzie, od Osyfa Dzioby, Mytra Moskwy, Romana Tkacza i drugich. I z kraju nami byli pouczeni fotoznymki z sela Uścia, świży, bobrany w 1946 roku. I poślidnia nowość dla Uścianów, że wdoła Olena Doszna z Bruklina, którą zdorowla muczyło ciłe życia, pomerła w oseny 1946 roku. Dity Łanio, Melka i Mykołaj żyją w Bruklinie. Oboje starszy, żenaty. Mykołaj Ceslak.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

0: Jest czwartek, 15 października 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Stowarzyszenia Lemki uprosit na dwie dalsze osinni podzieje. Już 25 żółtnia oktobra odbudą się 32 strycze z lemkiłską kulturą w Korzeniu Wielkopolską. Zaczną się o 16 godzinie w Teatrze imienia Juliusza Osterwo, do którego podzieje wertat po parurycznej pererwie, kolisy odbywała się letnią porą w centrum miasta. W ramkach podzieje wystupleć Lemko Tower Junior, Karpatia, Damir ta ansambl narodnego tańca Małogorzowiako. Wstupne na podziju to 40 zł, możesz przydbaty w kasie teatru. Kus późniejsze w dniach 7-8 listopada novembra odbudą się 19 stryczo trzech pokoleń z lemkiłską kulturą, jak organizuje Przemkiłski Krużok Stowarzyszenia Lemkił. Toho roku podzieje odbuda się pierwszy dzień w Przemkowi, początek o 16 godzinie, a drugiego dnia w Lubini, w Centrze Kultury Muza. Początek tak samo o 16 godzinie. Gnez w Lignickiej Prawosławnej Cerkwi zaczynają się pochoronne bohosłużenia za błażennej pamięty Adamą Barną. Parastas jest służony o 18 godzinie. Za upokina liturgia będzie służona zaran o godzinie 9.30 w cerkwi w Lignicy, a pak pochoron w Rudni. Adam Barna odeszł 12 żółtnia oktobra, lyszajuczy po sobie bohatej dorobok, który dla mnogich jest bezczynnym dżerełom znania o historii i kulturze Lemkił. Wrodził się Adam Barna w 1426 roku w Seli Czorne. Jak młody człowiek to świadczył dramacie II światowej wojny, a potem w Oseliń. Po wygnaniu na zachodniej ziemi osylił się w Lignicy, te przez dziesiątka roku dziejał w religijnym życiu lemkiłskiej wspólnoty. Był jednym z najstarszych żyjących prawosławnych dziekiów w wrocławsko-szczecińskiej eparchii. Osobliwe miejsce w jego życiu zajmowała pisatelska działalność. Opublikował parunacet książek, wspomnienił i opracowań poświęconych historii Lemkowina, toli weselęcił i dziejom pojednych miejscowości regionu. Był autorem albo współautorem monografii takich miejscowości jak Czorne, Izbo, Pieliczna, Boguszec i Perunka. Dokumentował też religijne życie Lemkił po Woseliniach. Dziękujący jego pracy udało się ochronić od zabycia wielu relacji świadków historii, lokalnych tradycji i faktów, co dotykają historii i kultury Lemkił. Dla następnych pokoleń liczył wyjątkowe świadectwo świata, który przestał już istnieć. Za upokina liturgia będzie odsłużona w piątniczu o godzinie 9.30 w cerkwi w Lignicy. Wieczna jemu pamięć. Dawna lemkiłska szkoła w Pilanci zas nabrała blesku. Po zawieszeniu renowacyjnych robót jawiła się nowa dumka na wykorzystanie budynku. Remont, jaki takoj teper się zakończył, obnymał medzeńczyma strychu, wominu wohladził i dwery, czy remont seredyno. Wartość budowlanych robót wyniosła ponad 259 tysięcy złotych, z czego znaczna część kosztów pochodziła z dyrżawnego dofinansowania. Odnowleny historyczny budynek może zasłużyć miejscowej gromadzie, a nowa dumka na jego wykorzystanie daje nadzieję, że szkoła nie będzie len pamiątką minułego, ale też miejscem aktywności i strycz dla żyteli Bilanko. Muszona może w niedalekiej buduczności mieć lepsze żelizniczne połączenia ze Słowacją i innymi europejskimi miastami. W planach i rozwitok Pelińskiego Ekspresu, który połączył polską Muszonu ze słowacką Popradą. Pojazdy mali by kursować co 2 godziny. Połączenia mają wejście przez Starą Lubownię, Podolinec i Kaszmarok, dający turystom i żytelom pogranicza możliwość wygodnej podróży między Polską i Słowacją. Częstsze kursy mogłyby podnieść turystyczną atrakcyjność regionu i zachęcić więcej osób do podróżowania pojazdem. W perspektywie samorządowcy rozważają też możliwość połączeń z Wiednią i Budapesztą. Realizacja takich planów mogłaby znacząco polepszyć dostęp do średnioeuropejskich metropolii. Na ten moment kluczową sprawą jest pierwszenia czasnoty kursowania Berlińskiego ekspresu. Dalsze rozwiązania będą zależeć od doweryń organizatorów transportu.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Jakbym chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów, w podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

Lemkiłskie archiw to miejsce, w którym dowidate się pro historii Lemkił, rzeczy jakich deinde nie poczujete, ani nie przeczytate. Słuchajcie z Lemkiłskiego archiwu w radiu Ruskoj Bursy LEM FM, prosyt Paulo Hanas. Dneska w Lemkiłskim archiwie ostyt wyjątkowa osoba, pan Adam Barna. Opowieść win nam o życiu codziennym Lemkił do wybuchu II światowej wojny. Zapraszam na wysłuchania tej audycji.

0: Dobrý den. Dneska zašel jem do pana Adama Barny, znanoho Lemka v sredovisku na čužini, ale i ne Lembo, na Lemkovini. Proszę pana, na początek powiedzcie, des te i kole jste się wrodili.
1: Ja selanin Czornego Sela Czorne, to jest koło Radocina, neznajowa. Te sela nie istnieją już, ani jedno.
0: A kole jste się wrodili?
1: 25 listopada 26 roku.
0: Pójdźcie o seli Czornym. Kilko mało mieszkańców przed wojną?
1: Przed wojną mało 60 mieszkańców. I jeden Żyd był, i jeden Polak.
0: To jak 60 mieszkańców mało, to takie niewielkie sele Czorne
1: było? Niewielkie było.
0: To numerów kilko było?
1: To właśnie 60 numerów.
0: A, 60 numerów. To mieszkańców, mieszkańcy kilko mogło być?
1: Tak nie powiem to, bo to trzeba było porachować. Zawsze 5-6 osób w rodzinie, nawet 7-8 było.
0: A seło, chocki takie małe, dzieliło się na części?
1: Dzieliło się na sołtystwo, Horbok i właśnie koniec.
0: Od czego zależała nazwa Czasty seła?
1: Tak, no, sołtystwo, no to jak zwykle. Pierwsze w seli, selany były, sołtystwo nazywały. A Horbok to na kuzłoszcze, na podwyższeniu takim kuzłoszcze. No i właśnie koniec, to zwyczajnie jak.
0: Lem jeden Żyd mieszkał bez rodziny?
1: Z rodziną.
0: A to była
1: cię. Korczmo.
0: Do jakie znane ludzie z Czornego przed wojną pochodzili?
1: Znanych, no to raczej nie było. Miedido, można powiedzieć, że znany był za to, że pojechał do Ameryki, żeby ożywić rodzinę, miał troje dzieci, ale jak on pojechał, to dwoje umarło. Z tego, no, niedożywienia na pewno, bo to było. W Ameryce się dostał do kopalni i tam go przysypało. 18 dni był pod ziemią i uratowali go jeszcze. I chcieli go tam obwozić jako wielkiego wybawcu, wielkiego, no, szczęśnika, szczęśliwego człowieka, ale on nie chodził. Chodził tam do rodziny dojechać. I nie dali mi ani mu ubezpieczenia nie miał, ani niczego. Nie znał mowy, nie znał wysiedla. I tak to zostało. Wernął i net mer.
0: A pamięta ty jeszcze dida?
1: Byłem tak kusy, jak son, na son leżali na posteli.
0: To nie znate, czy w Ameryce on należał do jakiejś lemkiewskiej organizacji?
1: Nie. Na pewno nie należał. Tudy ty nie było organizacji jeszcze lemkiewskich. Bo jakby były, to by się za nim wstawiali, a to nie było lemkiewskiej organizacji. Tudy nasze lemki były przeważnie przed wojną, jak poszli przed pierwszą wojną światową. To były niegramotne.
0: Do jakiej cerkwi ludzie chodzili w celi?
1: A do 26 roku chodzili do jako unity byli. Ale jako Rusyna unity. Ale nie było takiej twardej tej politycznej różnicy. A po 26 wszystko ciało się opereszło, im księdz został. Перешло у 27 році перешли. Я ще був крещений у Ніцького.
0: А то з księдзом, з освященником, що ще потім стало? Як?
1: Він зостав і так був. Новий прийшов на православний, то прийшов новий, а він був з тієї церкви сам. І ще опікував церквом так довго. Ще я пам'ятам, за моєї пам'яті, то ходив і відправляв там. Була та родина, бо урядник почтовий був поляк, був під селом, був Тартак. І належав до поляка, то ті ж і ходили, вони до нього ходили, поляка, до церкви, до тої Уніцької.
0: А пам'ятаєте, як священник себе називав, Уніцький?

0: Pamiętate, od czego zaczynało się na jar roboty w polu?
1: A to dobrý pamiętam. Najpierw to czekali, aż śnieg zejdzie z pola i tudy to przyszykuło zimu do kowala chodili do cygana. До цигана викути, виклепати, тобто зуби на бороні, лемеш до чересло, до пуга. Чересло, то є тобто перше, а лемеш то далі. То і направляли брестіву зиму, мали час то приготуватися. А як настала весна, жайворонки заспівали, то туди то пришикувався. Тато ще шикував, навіть брав борону пух, мама з освяченою водою обходила віз і пух, i konia, i kropiła, i tak. I szli na pierwsze orania.
0: A pit pierwszy skybu zemli dawało się chlip i jajce?
1: Nie, to nie było nas. Nas w zeli nie było.
0: Sia wodą kropił, hej?
1: Za świeczeną wodą.
0: No, to siało się lem na jar, czy też na zimę?
1: Na zimę też. Зиму, але на зиму вже не було тої процедури, того свячення. Озимі не було досить дуже, бо треба було солома на кичку. На солому на кичку до того, до покривання дахів.
0: І потім, що ще робило? Як ще посіяло на яр, які були наступні роботи?
1: Ну, потім окопування земляків. Бандурок назвали, бандурок того. Ну, було то...
0: Який місяць?
1: Ну, то зараз сходило, то треба було, як то пойде, джобати, як того, щоб спурхнити землю, потім огартати, ну і потім аж чекати на викопання.
0: Сіно коли ще збирало?
1: Сіно збиралося пізні яри. Бо то в горах то пізно ще, то аж там погода. Не раз ко Яна, ко Петра, то ж того. А жнива була аж по Петрі.
0: А що ще сіяло?
1: Переважно жито, ярець, овес. А пшениця то барз рідко була, але там ж в пізніших роках то.
0: Oprócz bandurok, dasz to jeszcze?
1: No kapusta.
0: Bip?
1: Kapusta. Bip też, ale nie tak, tylko tak na to. No. A najważniejsza to była kapusta. Kapustu tu trzeba było dozładnie duże nasadzić, żeby było potem z dwie boczki na całą zimę, bo to i na i do pierogi szła, i normalnie kapusta była normalnym jedzeniem. Każdy dzień, prawie każdego dnia.
0: A czy jak byli polskie świata, to się robiło normalnie w polu, czy nie?
1: Nie było żadnej różnicy, że jest tam polskich, tam nie było polskich świat na Lemkowinie. Nikt nie znał koły, nawet to są polskie świata. Może przy mieście, to może znali, że tam nie trugują, nie toho, a tak to nie, to nie, nikt nie znał.
0: Co pierwsze zaczęło się zbierać?
1: Najpierwsze żyto. Жито. А як була пшениця, то потім пшеницею ж теж було того. А жито, ну то підкашали і підбирали, бо жито треба було ладні збирати, не так до машини, але під ціпи. І треба було снопи в'язати ладні. І збирати зерно теж гладні, щоб тобто, снопи були того. Потім до стіжки вклалося на чотири сторони, щоб не ламалася тобто, солома, бо вона потрібна була до околотків. Вона окрашала щін в зимі, а пізніше робили, в зимі робили, чи на весну, кичку на стріху, на дах, на покриття. І на сітку. Для пацяти, для коней.
0: A czy rodzina robiła przy żniwach wszystko sama, czy dach to pomagał jeszcze?
1: Przeważnie sama, bo pomagać to tylko już na końcu, jak dach to tam komu zostało, albo chory, albo dach to był, to może to i tak, a tak nie, to każdy sobie, cała rodzina musiała tam przy tym być.
0: A kilka czasu trwali żniwa?
1: O, żniwa zależy, jak trafiło na dobrą pogodę, to raz, dwa, ale przeważnie w górach było słota, nieraz to się ciało, a ciało, nieraz i zgniło na polach.
0: A co się robiło z zobranym żytom i pszenicą?
1: Się wszystko złożyło do domu na pit strych, pit dach. Pit kaczkę, to te kaczkę tam się układało tak, żeby się wszystko zmieściło tam. Do boiska się zajeżdżało wozem i zbierało się na to. Wykładało na... A potem, jak się mołotyło, to były mołoczenia, było i ruczne, cipami, przeważnie, że to było cipami, dlatego, żeby słoma była dobra, zdrowa i gruba i twarda, żeby nadawała się na powereswa, na kyczkę, no i na siczku.
0: Prodawało się plidy, czy wszystko było dla siebie?
1: Raczej dla siebie. Nie było tak. Zbywać się nie zbywało, bo tam nie były tak wielkie urożaje.
0: A jakieście mali w sobie w horach maszyny rolne?
1: A to w ostatnich czasach już było wszystko. Już przed drugą wojną światową to był i kierat był, i maszyna do mołoczenia, i maszyna była taka, susida była maszyna z wytrasaczami, co wytrasała. Ручні машини то були, то те маленькі машини на 4 особи. Дві з однієї сторони, дві з другої, і тот, що пущав, і тот, що відбирав там, а решта з особами були інші там.
0: Але до чого то була машина?
1: До зерна така.
0: До молочення?
1: До молочення була єднобубнова, така, без витрясачів була, а пізніше була з витрясачами.
0: W celi było sklep, kooperatywa?
1: Były sklepy, dwa nawet były sklepy. W naszym celi był jeden na nižnim kinci, a drugi na leśnim. Jeden był koło poczty, razem tak to Żydiak miał, a drugi był mał Bajsa.
0: Lemko, tak?
1: Lemka, tak.
0: Co w sklepie można było kupić?
1: No takie drobnice, to co potrzebne było dla gazdziwki na sto dzień, ale tam mało kto chodził, bo to od czasu do czasu się kupowało, ale przeważnie po dwa razy w roku robili jarmaki, byli po sąsiednich selach, nieznajomi było, żdany był jarmak. Так, же там можна було ще закупити, що хотів, і продати, що хотів, що мав, і купити, що хотів.
0: Ви сте продавали дещо на ярмарках?
1: Ні.
0: Але сте були?
1: Були. Бо забирали, ні, бо вони є, що купувати собі, то я з ними ходив.
0: A mlyn był w seli?
1: Mlyna nie było w seli. To znaczy, jeden był, to miał sklep, to miał i mlyn, ale wodny. I jak win tam to mógł, to nie znam, bo myśmy, to każdy miał w sobie mlynec. Każdy gazda miał mlynec, żarna. To też tak się zwali żarna, mlynec i to mołoli. Bez tego, aż za Niemcy zakazali mołoty, to się mołowało w tajności. Jeden pilnował na dworze, czy tak to nie idzie, a reszta mołowała się.
0: A czego zakazali?
1: Bo oni chcieli, żeby wszystko zerno bez ich ruky szło skupować. A tu nie było co? To paru kilo, mał gazda, czy paru dziesięć kilo, to trzeba było dla siebie. I oni zarядили, że wszystko do publicznych mlynów, do państwowych mlynów dawać. Ale mało kto w Karpatach dawał do ich to. Potem robili konfiskaty różne.
0: To teraz może tak lemkiuskim Jidżynią się zajmiemy. Kto w chyży robił Jidżynia?
1: No mama albo babcia.
0: Co się jiło na śniadania?
1: Mastiło to jest na mołoci, muka na mołoci. I okraszenie albo oliją, albo masłem, albo cebulą.
0: A dasz to inne jeszcze robili na śniadania?
1: No, mołoko. Mołoko dawali, bo to herbata nie była modna taka, jak teraz jest kawa. Kawa to kawu to z mołokom robili lecę. To taką kawu zrnianą.
0: I dokla trzeba było czekać na południenok? O kotry był południenok?
1: A tak o między 12 a 1, tak, przeważnie tych.
0: I co się jeło na południenok?
1: Na południenok to już było dość tylko zgrubsze. Tak jak można nazwać lewesz.
0: A czym jest lewesz?
1: Lewesz to zupa komperiana, ziemniaczana, taka tam przykraszona na kus, albo i niczym, to zależy. A przeważnie oliją, to zimową porą oliją najwięcej było okraszana. To. No i pierogi.
0: A z czym pierogi byli?
1: A przeważnie z komperiami, z muką, syrom i z kapustą. I z grybami mało było. Nie znali grybów.
0: A mięso się często jiło?
1: Może tak na paru razy na niedzielę, dokoli na niedzielę. Zabili kuru i... Бо свині то мало, свині то били і ж потім, бо як німці не дали, бо зараз контингент накладали і треба було везти там, щоб продати свиню. Але були такі, котрі собі радили, що забивали свиню.
0: А між полуденком і вечерєм було іще деяке їдження?
1: Ні, не було. На вечерю то там, ну, переважні печена груля. Bandurka pieczona.
0: To w pecu się paliło niezależnie, zima, czy lito.
1: Non-stop, tak.
0: Jakie było jedzenie litom, a jakie zimą? Co było łece litom?
1: Litom mołoka łece było, bo korowy się doili, to, a zimą było mniejsze. Zimą było, bo to, i to posty były, a posty przestrzegali ludzie. Także... To zupa była pisna oliją, bo to o oliju z mnie nie gadały, ale olij był najważniejszy, o mastom najważniejszą, o mastom w seli. A była taka toczarnia, toczarnia oliju w seli.
0: I kto jej mał?
1: Kusajwa, no, i tam każdy kto chciał, lenu, natokły, kuzy, paru litr oliju i to starczyło na całą zimę.
0: A gdzie się trzymało zapasy na zimę?
1: Zapasy żywnościowe?
0: Tak.
1: To spożywcze. To był sklep taki, tak zwali piwnica, sklep. To sklep zwali. Piwnica to zwali sklep. Під хижом був або обик, так, де? І там ім'яки були, там капуста, а коморі борці капуста була близько.
0: А пшениця і жито?
1: А то нас то було іншим. Сушіку десь в сушіку в сипанці. Сипанець то був такий то спіхлєш. То теперішні шпіхлежі, а то був сипанець. Або в сінях, десь в боїску, чи на

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam

choćby znechcił protomaszter bity. Moja myla, ty pokuso jedna.

Dobry wieczór. Jakż to ponedilok, przed wami lemkiuska klasyka. I dnes mamy następny odtynok opowiadania Władimira Chylaka Żażda serdec, druga część trzeciego rozdziału. Zapraszam. Julian pereczuczo pokował hołołom. Spał jem toj noczy tak, że nikole lipsze zobudył jem się zdrawy. Śnidał ze smaką i nie odczuwał jem najmęszoj nezdorowosty. Okrem nastroinia duszy, prokotre jem ty wspominał i za to nijakoho o moroka prokotre jest ryuk jem się nie spodziłał. To ja naprawdę zomlił? No, nie inakże, koleby mi jakisa żena z pomiczju nie pospieszyła, to może małby ty aske et consumatione. Jaka to żena? Opisz mi, jak wychladała. Młoda, krasna. Wir mi, że małbym sam ochotu w omorok wpasty, koliby to było możliwe przy moim medwediaczym tili, żeby mene podibna diwycia do życia pryklykuwała. Czudne, powił Julian. Tyż jem wydził diwyciu teper wośni, albo po twojomu w omoroci. Naprawdę? Nie je najmniejszej przyczyny, żtobym śmiszkę besidował. Poczuł jem, jak sztosy bardzo mocno wdaryło mnie w serce. Zdawałoby się, że jakieś ostre narjadia przeszybło preznego. Potem, tak jakbym otworzył oczy i wzrył przed sobą dziwu czudesnej wrody, jej dołchy, hadwabne obyrwy otiniali jak tonki woal bliszczacze oko. W którym tak, jakby pochitna nicz się odbywała. Jej ustoczka złożony do melancholijnego uśmiechu zlewały się w jeden akord z spokojnymi rysami jej licia. Szyja kotru pestył kapryzny i kudr czornego wołosia mogłaby posłużyty jak model natchnionym artystom. Koli dołożyty jej obleczenia z lekkoho, prozracznego połotna, byli do rożewoj barwy, powerch kotroho nedbało założony szal spuszczał się jednym kinciom po zemlu i bukiet ze świeżych nezabudok i barwinku wróci, ot i masz jej obraz, podibny czysto do obrazu Madonny. Ona jakby się nado mną nachylała, jakiś czas z ospiłczutią smotryła na mene, potem oddiliła z kupoczki nezabudki i mi ich podała, a barwinok wzięła ze sobą. Chciłem i ty za nią, ale to gdy jem się probudył. To opowiadania mnie zaczudłało. Opis toj wydżeno i wośni diwy schadzał się w najmęższych drobnościach, najbardziej w przedstawieniu lycia, barwi obleczenia i szala, nawet w obserwacji, która odnosiła się do kosmyka wołosiu na szyi i w składzie bukieta z owniżnością Anny. Z tą mało znaczuczą ryżnycią, że ona nie trymała wróci, a mała prypiatej na chrudy bukiet ze świeżych nezabudok i barwinku. Kiedbym nie znał, że Julian mał zaperty oczy, tołdy jak smycho prywernuty do pamiaty pribuali, a kole otworzył oczy, to już obiżeny odyszli, to byłbym prymuszeny wiryty, że win jej na jawi wydił, a historią o moroka chotił z nas duraki uzrobyty. A to dziuczasz to mia czutyło jak wychladało. Perwał moją zadymu Julian. Użyjem ty besidułał, że młoda i krasna. Powił jem narokom co złistiu, żeby wnutrisznie zmieszania skryte. Nie chcesz chyba, żebym ty jej w poetycznych barwach opisywał, bo znasz, że to ja do toho tak się nadaję, jak koza do fortepiana.
kiedyby podibna diwa istniła. Zbychnął win. To na pewno bys się w nią wlubił. Wertasz szwydził do tej durnej besidy, że w 21 roci życia czas by już się wlubyty. Odłóż to na późniejsze, a teper pijdemy do doktoria. Powiedz się mi, że to wszystko je nastupstwom jaki sobie wnutrycznej chłoroty w tebe. Na początku win pereczył, bud jaki nemoczy w sobie, ale w kince piddał się mo i w pertosty. Kolesme iszle, nawet no było po nym najmęszoho zmuczynia. Kraczał micno i z pewnością. Jedyne, co jem wneho wzrył, to była jego neuważnist. Na moich widania, albo co se incze odpowiadał, albo jem zahaliny jakoj odpowiedy nie dostawał. Pre doktorium Julian tak samo nie chotił przyznaty się do jakiejś innej moczy, ale koli jem powił, że win odczuł w darinia sercia i w nastupstwie toho chpał w omorok, stary eskulap pokaczał wand pluczo hołową. Puls prawylny, mymrał win pidynosom i picunął okulari na czoło, jakby one pereszkadzały postawyty diagnozu. Puls czysto prawylny, powtórył hołosno, kole na chodynie oczeslił każde wdarynia krwy. Posmotrymy na stan sercia. Pak przyłożył swoje ucho do liwej chrudy Juliana. Podczas toho lice likaria wkazywało widoczne niezadowolenia. Win raz zsuwał okulary na nis, to zas pitsuwał ich na czoło. Stan sercia czysto normalny, powił i zadumał się. Sztos te dnes ily? Zwidał w kince Juliana. Ale Julian litał dumkami po nebesach, także był jem prymuszony odpowisty za necho. Zakurył fajku, napył się wody, a on dołcha wypył szklanku mołoka i zakusł suchym chlibom. Takie w nas obyczajne śniadanie. A wczera, presciły den? Zwidował się doktor. Wczera na południe k hałuszku, na weczeju komperi. A peret wczera? Peret wczera na południe k komperi, a na weczeriu hałuszku. Stary eskulap skrywił się, nie znać jaż to mu się nie podobało. Moja odpowiedź, cy nasza dieta. A cy czasom... Zbidał win jeszcze raz i przy tym zrobił pantonimu, która oznaczała, cy Julian nie napył się. Ja też mimiczni zapereczył, a wkazaniom dwóch pierwszych palciów prawej ruky na dołony liwoj dał jemu poznaty, że win ne dequibu. Zwidował się win iszczy o zaniatia, son i tym podobne w Julijana, ale po wszystkich moich odpowiedziach nie stwierdził, żeby da jaki organiczny bud w neho istnuwał. Przed dwermi naszego mieszkania strityła nas nasza stara gazdynia. Z uwagą posmotryła na nas i na pełno z naszych oczu wyczytała, że spełniła się jej worożba, bo zadawała mi zwidania. Co się przytrafiło Julianowi? Necz, babko. Ne, wirjów to, wy na pewno dasz to ta ite, bo jem drugi raz rozkładała karty i wyszło mi, że Juliana dieliła desiatka trefl od damy kier, a to znaczy, że win smutku od jakiejsoj diuczyny dziś desia. I na tym dneska kończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

не є. А тепер вернемо на Україну. Народності, котрі мають гарантовану новим законом освіту в їх язику, і коли їх язик не є офіційним язиком Унії, судлом так звана корінна народа Україна, і то суть кримська татара, караїма і кримчака. Реально, бо як бач Валушно, були мати свої школи лам кримська татара, і то аж потім, коли Україна здобуде контролю над Кримом. Лемже Україна офіційно визнаваті інші народності, наприклад, білорусинів і молдавців. А Україна, як сигнатар Європської харти регіональних або меншинових язиків, обов'язалася хранити, окрім іншого, білоруський і молдавський язик. При молдавцях є проблема вирішена. Молдавський парламент у 2023 році запер єдну капітолу історії і визнав, що довтод молдавський язик є язиком румунським і оттод є офіційним урядним язиком в Молдавії румунський язик. Інша ситуація є із білоруською меншиною на Україні. За даними із перепису населення, котрий відбувся у 2001 році, єдиний в історії незалежної України, була білоруська меншина друга найвекша на Україні по росіянах. З білоруським язиком то мають складне і у власній державі, котра є систематично русифікована і по 1991 році. Україна би могла бути добрим прикладом, де би фунгували школи, в котрих навчальний процес є в білоруським язику. Лемже не буде. Білоруський язик не є офіційним язиком Європської унії, Білорус не є членом унії, за то ані білоруська меншина подля прийнятого закона не може мати школи, де би се учило в їх материнським язику. А keď bolo historično Podkarpatia za čechoslovackého periodu perše misce, kde v medživojnovým periódi venekla romská škola, dnes je situácia inša. Romský jazyk nie je oficiálnym jazykom Európskej únii, takže ani Romové nemajú právo mať svoju školu. Posmoďme sa na to i z druhého boku. Na Slováky, v Polši, v Maďarsku istnujú národnostné školy i s ukrajinským naučalným jazykom, keďže všetko toto tre krajiny oficiálno vyznávajú ukrajinskú menšinu na svojej teritórii. Keby toto tre krajiny svoju národnostnú legislatívu robili podľa vzoru Kieva, tak by žiadna ukrajinská škola ani v jedni istých držav neboli. Tať ukrajinský jazyk nie je oficiálnym jazykom únii, keďže Ukrajina ani nie je členom. A što i s Rusinami? Znova nič. Nová legislatíva znova raz betonuje toto, že by sme što z budúčnosti mohli dosiahnuť. Čom? I keby sme dosiahli status národnostnej menšiny, naše školy na Ukrajine nebudú, pokiaľ sa zákon nezmeniť. Poperše, náš jazyk nie je oficiálnym jazykom únii. V iné úriadnom napríklad na Slovákii pre jasno stanovlených obstavenách, ale nie je oficiálnym jazykom Európskej únii. Mohli by sme žiadať i taký status? Mohli, lebže bezúspešno sa o taký status namáhajú i Katalánci a to ich jazyk chosne kolo 10 miliónov ľudí. Takže perša možlivosť je vece fikcia jak reálnosť. Po druhé, nie sme podľa súčasnej legislatívy korennej národu krajina. V tým prepadí by i náš jazyk mých by tý jazykom osvíta. Ale chci to zvieriť, že Ukrajina, ktorá blokuje i to, že by sme boli cholem národnostná menšina, voholosiť Rusinov za korinnej národ. Značiť znova nič. Nový zákon o osvíti národnostných menšin i korinných narodiv je legislatívna exkluzívnosť pro dakotrch, pro tých, ktoré majú tzv. Materskú državu. I to tá država je na vece členom Európskej únii i má svý úriadný jazyk v spisku oficiálnych jazykov únii. Maďarský premiér Peter Maďar aplauduje, bisiduje o veličezním kroci v odnosenách. Maďarsko je prerechtované rozblokovať ďalšie klastery v prestupových perehovorách i s Ukrajinou a v jednoistom aplaus čutý i od inších európskych politikov. Predtým Ukrajina zrobila jednu ďalšiu legislatívnu exkluzívnosť, ktorá jednom práva daje, inčom nedaje. I nejde o práva menšin, lebo vstup do únii i chosnuje na tie puty svoju ekvilibristiku. Únia je spokojná, bo i Maďarsko je spokojná. Lenže pak nebysidujme, že únii ide o práva národnostných menšin, ale o požiadavke členských držav. Požiadavka Maďarska je spomnená, i tak je všetko v poriadku. Keby išlo o práva menšin obše, nelen Maďarskoj, aplaus by nemal pre novým zákonom miesto.

Poczujete ten program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Religia Ułemków. Autor tekstu Seweryn Kosowski. Rusini zamieszkujący region Ułemkowyny od zawsze należeli do wschodniego kręgu kulturowego. Fakt ten generował równoczesną przynależność Ułemków do wschodniej gałęzi chrześcijaństwa. Historycznie Ułemkowyna była zatem prawosławna. Wśród badaczy i samych wiernych istnieją dwie teorie na temat tego, skąd na Ułemkowynę przywędrowało wschodnie chrześcijaństwo. Jedni wskazują na misję cyrylometodejską, zaś drudzy nawiązują do chrztu Rusi Kijowskiej. Najpewniej oba wydarzenia miały wpływ na kształtowanie się pierwszych ośrodków wschodniego chrześcijaństwa na ziemiach dzisiejszej Rusi Karpackiej, w tym Ułemkowyny. Religia do 1947 roku. Prawie do końca XVII wieku obszar Ułemkowyny należał do prawosławnej diecezji przemyskiej. Prawosławne parafie Ułemkowyny wchodziły w owym czasie w skład dekanatów Bieckiego, Dukielskiego, Jasielskiego, Krośnieńskiego, Muszyńskiego oraz Sanockiego. Przełomowym wydarzeniem, które na zawsze zmieniło ukształtowany dotychczas porządek, było przystąpienie przez prawosławną diecezję przemyską do Unii Brzeskiej. Stało się to w 1691 roku, a więc prawie 100 lat później, niż doszło do jej podpisania w Brześciu nad Bugiem. Był to rok 1596. Ówczesnym biskupem przemyskim był Innocenty Winnicki, który po przystąpieniu do Unii rozpoczął trwający kilkadziesiąt lat proces szerzenia na Ułemkowynie wpływów kościoła unickiego, grecko-katolickiego. Do momentu, kiedy duchowni grecko-katoliccy nie wprowadzali nieznanych dotąd w prawosławiu elementów wyznania łacińskiego, dopóty ówcześni Ułemkowie częstokroć nie mieli świadomości, że przynależą do kościoła katolickiego. Hierarchia grecko-katolicka, uwzględniając konserwatyzm Rusinów, nie wprowadziła początkowo zmian w liturgii i wystroju świątyń. Tym niemniej w okresie XVIII wieku na Ułemkowynie istniało około 140 świątyń grecko-katolickich. Parafie unickie działały w większości ułemkowskich wsi, wypierając de jure prawosławie z opisywanych terenów. Jednakże późniejsze próby latynizacji obrządku oraz wpływania na świadomość narodową Ułemków ze strony biskupów i księży grecko-katolickich o orientacji ukraińskiej, początek XX wieku, oraz popularny w tym czasie w Europie środkowo-wschodniej nurt panslawistyczny, doprowadziły do masowych procesów konwersji na prawosławie, czy jak mawiają sami prawosławni Ułemkowie, powrotu do wiary przodków. Pierwsze powroty Ułemków do prawosławia rozpoczęły się już przed I wojną światową. Procesy te były reakcją na silną agitację proukraińską, prowadzoną przez część duchowieństwa grecko-katolickiego, ale także odpowiedzią na stopniową latynizację obrządku wschodniego. Jednym z pionierów powrotu Ułemków do prawosławia był młody ułemkowski duchowny ksiądz Maksym Sandowicz, za sprawą którego w 1911 roku część mieszkańców wsi Grab, Długie i Radocyna przeszła na prawosławie. Nieufność części Ułemków do kościoła grecko-katolickiego wzmocniła się po osadzeniu przez Austriaków przedstawicieli orientacji staroruskiej i rusofilskiej w obozie koncentracyjnym w Talerhofie w Austrii. Wśród uwięzionych znajdowali się przedstawiciele inteligencji, w tym także duchowni grecko-katoliccy. Wśród represjonowanych żywa była idea powrotu do prawosławia jako szansa na zachowanie swojej odrębności narodowej. Wspomnienia Talerhofu oraz prześladowań z czasów I wojny światowej
zwłaszcza rozstrzelanie Maksyma Sandowicza we wrześniu 1914 roku i późniejszy jego kult wśród Łemków, stały się elementem integrującym społeczność łemkowską oraz czynnikiem wiążącym ją z prawosławiem, kojarzonym ze swobodą wyrażania rusińskiej idei. Fala masowych powrotów do prawosławia nastąpiła w latach 1926-28 i trwała do 1933 roku. W nomenklaturze, głównie katolickiej, proces ten nazywany jest schizmą tylawską. Określenie pochodzi od nazwy wsi Tylawa, gdzie w 1926 roku część mieszkańców przeszła na łono cerkwi prawosławnej. W wyżej wymienionym okresie w wielu łemkowskich wsiach zostały wybudowane nowe świątynie prawosławne, w większości będące tak zwanymi czasowniami. Wskutek tych wydarzeń Watykan dekretem z 10 lutego 1934 roku o nazwie Coaptius Consuleret utworzył specjalnie dla Łemków odrębną jednostkę jurysdykcyjną, apostolską administrację łemkowyny. Składała się z 9 zachodnich dekanatów wydzielonych z grecko-katolickiej diecezji przemyskiej. Na ich terenie działało 121 parafii podporządkowanych bezpośrednio stolicy apostolskiej, które skupiały 127 tysięcy wiernych i 130 duchownych, którzy nieśli posługę w 204 cerkwiach parafialnych i filialnych. Głównym celem było powstrzymanie rozprzestrzeniania się prawosławia. Istotnym z punktu widzenia łemkowskiej inteligencji był również fakt, że apostolska administracja łemkowyny była strukturą docelowo propagującą łemkowską ideę narodową. Struktura wyznaniowa po 1947 roku. Wysiedlenia na radziecką Ukrainę w latach 1944-45 oraz przeprowadzenie deportacji Łemków w ramach akcji Wisła w 1947 roku sprawiło, że na Łemkowynie przestały de facto istnieć struktury zarówno cerkwi prawosławnej, jak i grecko-katolickiej. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że de jure apostolska administracja Łemkowyny przestała istnieć dopiero w 1991 roku. Znajduje to potwierdzenie w dokumentacji kościelnej. Przez cały czas struktura była wspominana w Annuario Pontifico, ostatnia wzmianka w 1990 roku, jak Apostolica Administratio Pro Lemkis. Z papieskiego almanachu apostolska administracja Łemkowyny zniknęła dopiero w 1991 roku, kiedy jej terytorium formalnie wcielono w struktury archidiecezji przemysko-warszawskiej, Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej w Polsce. Po przeprowadzeniu akcji Wisła trudniejsza sytuacja dotyczyła Cerkwi Grecko-Katolickiej, która w całości została uznana przez władze państwowe za nielegalną. W istocie struktury grecko-katolickie zostały zlikwidowane, a poszczególni duchowni zostali poddani represjom i inwigilacji. W pierwszych latach po przesiedleniu grecko-katoliccy Łemkowie na ziemiach swojego przesiedlenia uczestniczyli w życiu religijnym w większości w świątyniach prawosławnych i rzymskokatolickich. Dopiero w latach 50. i 60. XX wieku zostały zorganizowane pierwsze grecko-katolickie ośrodki duszpasterskie. Tytułem przykładu można wymienić Legnicę, Szprotawę, Wołów, Patokę, Zieloną Górę czy Przemków. Obecnie cerkiew grecko-katolicka w Polsce posiada 3 diecezje. Władze komunistyczne zezwoliły na działalność polskiemu autokefalicznemu kościołowi prawosławnemu, który po uregulowaniu swojego stanu prawnego mógł podjąć misję duszpasterską wśród przesiedlonych Łemków na tzw. ziemiach odzyskanych. Funkcje integracyjne w miejscach przesiedleń ludności łemkowskiej cerkiew prawosławna realizowała w praktyce od 1947 roku. W tym roku erygowano pierwsze prawosławne placówki na ziemiach zachodnich, w Zimnej Wodzie, Studzionkach, Buczynie, Jeleniej Górze i Jaworze. W kolejnych latach Łemkowie współtworzyli nowe prawosławne wspólnoty parafialne w Legnicy, Lipinach, Kożuchowie, Przemkowie, Wrocławiu, Rudnej Lubinie, Lesznie Górnym, Ługach, Brzozie, Samborze, Malczycach, Michałowie, Torzymiu, Głogowie i Zielonej Górze. Po odwilży z 1956 roku rozpoczęło się również stopniowe odradzanie sieci parafialnej na Łemkowynie, dokąd zaczęli powracać wygnani Łemkowie. Już w 1956 roku odrodzono prawosławne życie liturgiczne w Bartnym i Wysowej.
W 1957 roku powstała parafia w Bodakach, a w późniejszych latach erygowano placówki duszpasterskie w takich miejscowościach jak na przykład Bielanka, Gładyszów, Kwiatoń, Pielgrzymka, Morochów, Leszczyny, Zdynia, Konieczna, Regietów, Wołowiec, Zyndranowa, Rozdziele, Kwiatoń, Hańczowa czy Komańcza. Parafie te w 1983 roku połączono w ramach nowej diecezji przemysko-nowosądeckiej, od 2016 roku noszącej nazwę Przemysko-Gorlicka. Pierwszym ordynariuszem został Łemko, urodzony we Florencji, arcybiskup Adam Dubec. W 1994 roku polski autokefaliczny kościół prawosławny kanonizował pierwszego łemkowskiego świętego, Maksyma Gorlickiego. Obecnie, choć jest to czasami stereotypowe założenie, Łemkowie w ramach cerkwi prawosławnej mają możliwość wysłuchiwania kazań i czytań liturgicznych w ojczystym języku na tych placówkach parafialnych, które w większości tworzą. Natomiast cerkiew grecko-katolicka od wielu lat prowadzi ukrainizację życia liturgicznego, w tym także na rdzennych parafiach łemkowskich. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwum Radia LMFM.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Лемківського радіо. Ну. Міцно ще тримайте. Так.
1: No i doroslače, vertam gu vam pripominam, že v Radio Lem FM jak raz styrva da audice Jatre Švite i dnes mame četver 15. den žoutnja, to 288. den v roči, do kinča lešat nam še 77 dny. Za to čas žene, skoro žene, dumam sobi, že my pomaleńke sme už zvykli do tej pravdivoj oseny, bo išče to ta kincivka vrešnja i počatok žoutnja byli bar stepły, no ale... Samo sobą czujemy po tym czasie, że więc teraz to za dnia krótszy, to znaczy den nam się korczyt. No a nie odołhać już tak o dwa tygodnie już będziemy pewno miniaty czas na to tak zwanej zimowej. Za to już się rychtujemy mentalnie, że z rana, to prawda, będziemy ale skorsze wydno, no ale co z toho, jak po czwarty, po piąty, kiedy już nam sobie domił, zjdziemy z roboty. Tak, bude ćma, jak to by się dojut. Dobry, doroslacze, proponuję dla was teper dulerowych braciu. O paru minut zaś się poczujemy.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na anteni Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

No i teper chciałbym pozdrowić te wszystkie nasze solenizantki, ta solenizanci, wszystkich tych, co świadkuje te swoje imieniny, a za tak zwanym gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylem, dnes świadkuje odmierzeńczym Antioch, Bruno, Jadwiga, Filip, Leonard, Sewer, Tekla, Fedorcy, Paraska. Także to dnes za nowym stylem takie imena, a kolesy posmotrymy do juliańskiego kalendaria. Dneska pozdrawiamy odmierzeńczym Justynu, Kypriana, Andrija, Fedora, Annu, Kasjana, Dawida, Konstantyna, Aleksandra, także to wszystkim dnes świadkującym. Na mnogo i błahe lita, przyjmuj te szczere życzenia, nie lem od mene, ale i od ciwej redakcji Radia Lem FM. Najsia wam wede, żebyście byli zadowoleni, szczęśliwi z tego, że prosto na sztoden mate. A Radio Lem FM furt wam zahrad dobrą muzyku, co i teper poczynimy.

Witajcie po przerwie. Przyszła pora na to, żebyśmy krótko, ale jednak o sobie o takich netypowych dniach wspomnieli. Dnes 15. żółtnia będzie niczym światowy dzień mycia róg. No hej, róg trzeba myć. Ja думаю, że to zwyk mycia róg, albo prosto pamiętanie o tym, zwracanie na to uwagę, no na pewno się to zbilszyło w czasie pandemii COVID-a. No kiedy to ta pandemia się zaczęła, ja pamiętam, że furcia by siedłało o tym, że nele maskę trzeba nosyć, ale prosto higienu róg też trzymaty. Okrem tego, dnes Międzynarodny Dzień Mediacji, tak że kiedy mate taki spir, czy to w sudzie, czy poza sudą, warto z mediacji skorzystać, wziąć sobie takiego mediatora, żeby was z tą drugą osobą postarał się dajak pojednaty. Dach, to jeszcze możemy z... O, Międzynarodny Dzień Selskich Żen. Takie nietypowe świato. Ono było przyjęte przez Zachalne Zgromadzenie Organizacji Zjednoczonych Nacji w 2007 roku. Maje prosto to świato, to den podkreślaty, jak ważną i odpowiedzialną rolę mają żeny w rozwitku selskich obszary. No bo, jak się pisze, w wielu miejscach na ziemi to jak raz żeny musiał zadbać o pożywu, pro te sredki do życia swoim rodzinom. Także to wszystkie żeny dnes pozdrawiamy, że to prawda to nie den żen, ale tak samo bardzo ważne świato. Dalsze możemy sobie wspomnieć na jeszcze takie świato, już tak pozeram, a dnes jeszcze Europejski Den Borby z Rakowiną Grudy. To poprawdzi tylko, ich jest oczywiście bilsze, ale już nie chcę wszystkich przyklikować. Drodzy słuchacze, wysłuchacie Trzy Świty w Radio LMFM, a my idziemy dalsze. Teper muzyczna przerwa.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

No i tak, zarano już piatnicia. Piatnicia to początek weekendu, chciałoby się reczy. Nie znam, jak wy ma te plany. Ja jeszcze też podumam, bo jak czuję te kuzmi hoło z dalszem zminęny. No ale dorosłacze, zaraz z hitsoncio chodyni semi i 2 minuty, za hit 18 i 40. Dołhi z zaranicznie chodni, a to 10 chodni 30 minut. No, to znaczy, że i tak to ty dny nam się pomaleńkę. Furt za furt korczot.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryków Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чому світі.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Witajcie po przerwie. Gnieszka Medzyńczyma w nowinach Radia Lem FM informujemy o tym, że zakończył się remont szkoły w Bilanci, tej starej lemkiwskiej szkoły w Bilanci. Na portale Lem FM też jawić się statia, dopis, możecie to czytaty. Natomiast dorosłaczysz tam chodził do daty. To ta stara lemkiwska szkoła bardzo ważna, tej gimnazji lemkiwski bym powiedział historii ostatnich 10 lat. Z tej przyczyny, że tam w tej szkole swoje próby mała też Lemkowina, ansambl Lemkowina, tam Lemkowina w jakiejś mierze może powiedzieć mała swoje siedziby, a późniejsze Paweł Stefanowski zrychtował muzej lemkiwskiego remesła imieniu Stefana Czerchoniaka. Także to jest to ważne miejsce na mapie dumam Lemkowiny, przede wszystkim w bilanci stara lemkiwska szkoła. Tam oczywiście koło tej szkoły jeszcze znajduje się taki stary sypanec. Dowiedziałem się, różne moje źródła powiadają, że to sypanec byty może też niedługo będzie modernizowany, tak żeby mógł prosto byty taką pamiątką architektury, pamiątką kultury, a może jakie sam tam czy wystawa, czy dasz to inne w nim mogłaby się mistyty. No a sama szkoła, będziemy wiedzieli, pełno budę służyła na potrzeby żyteli Bilanki, potrzeby może gminy. No, najważniejsze jest to, że jest ona sochranena, wyremontowana i będzie prosto służyć dalszym dobrym cilam. Także to, drodzy słuchacze, zapraszam was teper posłuchać kus muzyki. Ja się teraz zrychtuję i popozeram sobie do naszego lemkiwsko-rusyńskiego kalendarium.

0: Witam was, doroslaczy, jak je mobicie, taki teper z roblu. Zazeramy do naszego olimpijsko-rosyjskiego kalendarium i zaczynamy dnes od ważnej żeny. Odże dnes data smerty Klaudii Aleksowicz, pierwszej lemkyni pismenyci, jaka pisała wersje, opowiadała bajkę, dramę. No, prosto dama olimpijskiej rosyjskiej literatury. Klaudia Aleksowicz urodziła się 20 lutego 1830 roku w Krasni. To jest to samo seło, z którego pochodził Iwan Rusenko, a pomerła 15 żółtnia 1916 roku w Lwowie. Ja przypominam, że pro Klaudiu Aleksowicz dumam Lemkę dużo uznają, niejednokrotnie taka statia się jawlała, czy to w Besidii, czy w lemkiuskich rycznikach, a i sama Klaudia Aleksowicz wse była, znaczy wse, kole to te roky wychodyły, patronowała lemkiuski twórczej oseny. I tałdy to ta twórcza osień odbywała się w Krasni. No a w Krasni też, jak im ryuk, to ta osień bywała poświęcona Iwanowi Rusenci. Dalsze możemy wspomnieć jeszcze na podiju 15 żółtnia 1990 roku Teatr Aleksandra Duchnowicza Ryszynią ministra kultury Słowackiej Republiki dostał swoją dneśnią nazwę. Za to możesz powiedzieć, że tołdy oficyjno stał się rusyńską teatrom, zamiast tego, że pierwszy był teatrom ukraińskim. Dobry, dorosłacze, możemy jeszcze wspomnieć na Iwana Komlowszyja, to był uczytel, pisatel, publicysta i krajeznatel, jaki wrodził się 15 żółtnia 1920 roku. Dumam, że to tylko z tych naszych dzisiejszych historycznych dat. Teper sobie zrobimy przerwę.
1: На його погнали!
2: Leżał, jem, leżał, aż w końcu jem snu.
3: No.
2: Nie, ale potem za tym o 4 się obudził. No to jem piszą dali się, jem położył, hołołu jem położył, nie, jak jest łóżko i tu, nie, to hołoła mi wisiła. No i... No i to. No i jak im, jako sobie myszynę mi snuty, perebrał im się tak do szkoły, nie? No ale im jeszcze piszą za zdity na to, na korołu, nie? Na stóp, no bo mali smedzi do otylinia, bo w Persji to były dwa bliźniaki, nie? No to, to. No i potem za zim piszą posmacity na trzecią, nie? Bo to. I no pryszą jem do stajni, no to jest za zły dno, że balon jest. I to, no to letiłem się za spereberą, jem się, nie, i to, no to leczył, no i jako sobie sam rady dał.
3: No ale co zrobił?
4: No ciachnął za nogę.
2: No wziąłem motu z łodu, no i to, i kozoliju i...
3: Oli?
2: No.
3: A po co oli?
2: No bo to jak oli, to tela się wyślizguje i przejdę.
3: I ciachnął jest? No. Tela, żeby wyszło?
2: No. Wziąłem sobie motu, bo ja mam takie słupkę, że to patrzy moje to dach, nie, zostanie i to. I jem dał do słupka, dookoła i jem ciachnął. Teraz spokojnie na sinko wyszło, a ja im korał to leszył spokoju i...
4: Ale oczysty już jest buzi od śluzu, nie?
2: Co?
4: Oczysty już jest buzi od śluzu, nie? No. Bo mi się zawysył.
3: Ale tu matę przedtko, ja bym nie znała. A połów jest doma, że się odtylił? Komu?
2: Tato i mami.
3: Już nie spali?
2: Nie.
3: I piszesz spogety?
2: Nie.
3: Iż to?
2: I było w kucie.

0: Witaj do popererwi, do rozmacze. Dnes iść wernu do smutnej podii. Dnes jak raz zaczęły się pochoronne bohosłużenia za blażennej pamięty Adamom Barnom. O 18 godzinie dnes w Lignickiej prawosławnej cerkwi był osłużony parastas, a zaran o 9:30 bude się w Lignicy w cerkwi służyć złopokijna liturgia, pak pochoron bude na cmentary w Rudni blisko godziny 13. Zatem no, jeszcze raz informuję, że no, na żal na sotnym roci życia, tak poprawdy nie dożywszy tej sotki, pomer Adam Barna, długoletni diak prawosławnej parochii w Lignicy, ta pisatel, jaki swoje życia i talenty przyświatył sochranieniu historii Lemkowiny. Wrodził się Adam Barna 25 listopada 1926 roku w Seli Czorne. Jego życia, jak to życia tego pokolenia doświadczonych w Oselenciu, składne. Był i na froncie II światowej wojny, jak tak zwany dobrowolec, pak kol wernu domił. Wkazało się, że bilszosty jego seła już nit wyjechali, byli pereseleni na radiańską Ukrainę, a pak przyszedł 47 rok wygnania akcji Wisła. Ale tak wertajuczy do biografii Adama Barny, ja oczywiście zachęcam, żebyście na portale LMFM przeczytali tekst, jaki tam się jawił. Napisał im go taki odraz, jakim się doznał pro śmierć pana Adama. Tam są to takie najważniejsze podle mnie momenty z jego życia, powiązane oczywiście z tym naszym lemkiuskim życiem kulturalnym, historycznym, bo to jest jak raz dla nas, dla Lemkiu, ważne. Ważne jest też twórczość Adama Barny. Win zapisał welo toho, co już promynuło, co już bezpowrotno neverne. Za to zachęcam, żebyście zachodzili. No i na koniec to już o chwilku poczujecie w takim krótkim nagraniu. Adam Barna w 2018 roku zaprosił mnie do swojego lignickiego mieszkania i tam peredał Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlociach trzy knyżki, żebyśmy to te knyżki mali, żebyśmy, dumam, choronyli, żebyśmy o tych knyżkach bisidували i peredawali to tu prawdu, jaką zapisał dalszym pokoleniom, a możliwe to i zawdiaki, jak raz naszemu radiju. Także to zachęcuję, wysłuchajcie, wieczna wam pamięć, panie Adamie.
1: Szanowna redakcjo Ruska Bursa i radio Lemkiwskie oczywiście. Chcę przekazać dla radia moje książki wydane, które są pisane z wielką poszaną do Lemkowiny, żeby tę książkę dotarli do ludzi, którzy nadchodzą, bo my stary już zostali i się już wykończamy, a to te książki, które ja napisał, to uważam i dumam, że są bardzo potrzebne młodemu pokoleniu, nie za to, że no, są, ale za to, że są i po lemkiwsku i odbywają prawdę, wielką prawdę. Ja się starał pisać lemprawdę. Не для того, щоб хотів їм того велику зробити якусь того, але по перепрацюванню 40 років задумав їм видати до книжки. І видав їм їх коло 20 штук, по то, щоб читали Лемко. І, але мам передаю для радіа Лемківського три книжки. То суд Лемки в боротьбі за свою і не свою свободу, о вояках, котрі гинули на війні. Друга ізбій білична, то є історична книжка Сева. І «Хмари і сонце над Лемковином» – то є така збірка з цілої, така скорочена, але повна, але повного видання того о Лемках, як лемковині і лемках. Навіть з мапом всередині вже було знати, як то колись і бувало. Дякую.

Snyją się mydli do tej nocy i są głuboczy jarwaty. Gdy lata liniły tu chybocy, postukujuczy ciągli chory wygonom wiz, a za nim luch za wlakami. Dido oczami nebo mirjał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchnęny rozśpiewał się za zelenią, prigorszczami gyltał teple promienia, życia nasienia. A smużka pod obiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, što mnie kliczesz rydna, najkrasza, najdorosza ponad druga. Luch do smuga zapiaty liszył, wziął jajce do żmeni, z imenom gospoda jał karku czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejka nie dużyli darmo. Ruszył jajce, prykrył skybom, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, stejił, hej, ruszył, hej! Rosny mi chlibę, jak liś, mi pachny chlibę. Nie pójdę drugi raz za morę, tebe smużko, moja budu orał, tebe polął, sijał, z tobą budu plakał, z tobą śmijał. Nie pójdę za morę drugi raz. Hej, steju, hej, różył, wraz z kladom, hej! Prebacz, zemlice, sztom jak poturna gniewirny, świtamy piszą, tebe liszył. Rydna, ja думал, żtom bidny i holy jak Lazar, świt mnie zamanył talarami. Koli mi witer w oczy zagnał tugu i slezu nagnał solenu gírku, jak moria woda, ja znał już, żtom cię prodał marno. Nie najdu drugoj takoj, gdyby mi potik czerkał, lis szumił, kamień czeberkał rydną besidą. Te oczy nie zwernu, gdy nie pidu, tamtin twoich werkił, idę moim ślidom, nebom zachmarenym ciągnę wspomina. Do kariat, proklinat! Hej, sejkę! Hej, moi! Складом! Гей! Hey.

0: Dorosłacze, znaczy ja się z wami już praszczam. To była audycja Triświty, jak usted nes, hodny byle czuty, priamo z wrocławskiego studia. Majte się szumni, my się poczujemy jeszcze w sobotu w audycji. O domasz, dobranicz, przyjemnego wam wieczera.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Triświty, wieczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
1: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
3: Triświty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pytuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Radby się żonety.
7: Owatrzejbyk rymiruje.
8: Radby drużbą buty.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

biedne góry wołają, odpadzieć im trzeba, szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płozieraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami,

0: Macierroczka!
1: Wczera, dnes, zaran, LEM FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.